zamba rafuta richava iko hazvingashanduki kana ndakatarira muchinjiko havanofarira kundiona muvhu asi kuwa kwangu ndiko kusimudzirwa kwangu.